czytati. Jak i je czytajesz, znaczy tam jak jest to chillo. Brzdy twój mózg, znaczy